0: Tak, mówię to sądzę. Myślę, że to jest zło.
1: Four 22 and 302 on that, too.
0: Depend on arrival. I thought it was 4 of 8.
1: And then 8.